0: Jedynka. Dwa.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

Zdanie dworek z warsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z warsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z warsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

śpiewać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi dźwigać.

0: Reklama.
1: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
2: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natreskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
3: Mamy włamanie.
4: Co?
3: Słońce włamało się do salonu.
4: Och, nie!
3: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
4: O, i zaciemnienie.
3: I dyskrecja.
4: Byłeś taki odważny i męski.
5: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia.

0: regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
1: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
2: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
3: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera Ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. ZielonaTerapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Mamy włamanie.
3: Co?
2: Słońce włamało się do salonu.
3: Och, nie!
2: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
3: O, i zaciemnienie.
2: I dyskrecja.
3: Byłeś taki odważny i męski.
4: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
6: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele, 4 i 5 września. Od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają między innymi Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
3: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy.

0: Zapraszamy do nas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamy włamanie.
3: Co?
2: Słońce włamało się do salonu.
3: Och nie!
2: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
3: O, i zaciemnienie.
2: I dyskrecja.
3: Byłeś taki odważny i męski.
2: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamy włamanie.
2: Co?
1: Słońce włamało się do salonu.
2: Och, nie!
1: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system Aluprof, silniki Somfy i pełna akcja.
2: O, i zaciemnienie.
1: I dyskrecja.
2: Byłeś taki odważny i męski.
1: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach Aluprof z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. ZielonaTerapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają między innymi Tamada i Szeven Burebi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia, przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
4: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.
7: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Posiedzenie sądu zakończyło się nad ranem. Prokuratura zarzuca mu, że
8: powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, podjął się załatwienia sprawy.
7: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prezes PKO po decyzji sądu został wyprowadzony przez policję z budynku tylnym wyjściem. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało w bazie w Łasku. Aktualnie stacjonuje w niej 8 takich myśliwców, a do końca roku ma być ich 14. Kapitalny mecz polskich siatkarek wygrały z Obrończyniami tytułu Turcją 3-2 i ze swojej grupy na Mistrzostwach Europy wyszły z pierwszego miejsca. W 1/8 finału zagrają w poniedziałek z Portugalią.
9: Czy wszyscy już wstali? Chwila po 9, więc w sobotę może być o tej porze różnie, ale mam nadzieję, że ktoś jest po drugiej stronie i włączył radio śniadaniowe, które właśnie rozpoczynamy, czyli nasze co sobotnie spotkanie w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was mnóstwo polskich hitów, Kiedy powiem sobie dość na przykład. Oena, to już za chwilę. Teraz jednak Baranowski, Czułe miejsce. Dzień dobry.

0: Może i sezon wakacyjny powoli dobiega końca, ale sezon na najlepsze polskie hity w Radiu SK2 trwa cały rok i przez cały czas staramy się Wam dawać jak najwięcej pozytywnej energii. I tak też będzie po wakacjach, obiecuję. Na razie rozpoczynamy sobotnie spotkanie z Radiem Śniadaniowym. Cieszę się, że razem ten dwudzionek rozpoczynamy. Dzisiaj sporo tematów oczywiście, różnych. Zajrzymy do szkół, sprawdzając, czy są gotowe na pierwszy dzwonek. Nie uciekniemy od tego tematu, ale te przyjemniejsze dużo też będą, bo będziemy na przykład mówić o pierogach, ale będziemy mówili też o mieście, które niebawem stanie się planem filmowym produkcji nowej, chociaż tytuł doskonale znany od lat to Noce i Dnie. To po godzinie 10, a za kilka chwil jeszcze trochę powspominamy to, co działo się w tym tygodniu w Sopocie w ramach Top of the Top Sopot Festiwalu. Będą laureaci bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba. To za kilka chwil, najpierw Messiah i Każdego Dnia.
1: SK2.

0: W Radiu SK2 ten hit znamy doskonale, ale telewizyjna premiera tej piosenki odbyła się w ostatni poniedziałek w Operze Leśnej w Sopocie. W ramach Top of the Top Sopot Festiwalu Dawid Kwiatkowski i Margaret przepięknie wyśpiewali hit Później Ci Opowiem. No i do tego festiwalu jeszcze na chwilę wracamy. Dużo emocji, dużo fantastycznych artystów, między innymi Kuba i Kuba, którzy wygrali konkurs o legendarnego bursztynowego słowika, pokonując między innymi Kasię Sienkiewicz, Anię Karwan czy Jeremiego Sikorskiego, ale moim zdaniem poziom tego konkursu w tym roku był naprawdę wysoki i tam nie ma absolutnie przegranych. No ale to Kuba i Kuba sięgnęli po kultową nagrodę, no i tuż po odebraniu tej nagrody chwilę ze mną rozmawiali, nie dowierzając w to, co się stało.
1: No, trochę ciężka ta nagroda, faktycznie jest piękna. Jest piękny, to jest po prostu kawał historii. Kawał historii, jesteśmy wzruszeni.
2: Bo macie, jakie osobistości miały możliwość odebrać takiego słowika, a my trzymamy podobnego w rękach, to jest niesamowite.
0: To wszystko oczywiście dzięki fanom, fankom, ale też dzięki jurorom, bo w głosowaniu jury, które po latach powróciło do konkursu o bursztynowego słowika, Kuba i Kuba zajęli drugie miejsce. Głosów od ludzi było jednak tyle, że finalnie było to miejsce pierwsze. Gratulujemy bardzo serdecznie. Nie wiem, czy już się chłopaki dogadali między sobą, u kogo ten bursztynowy słowik będzie stał, albo jak się nim będą dzielić, ale pewne jest jedno, na pewno zawsze będzie u Kuby. Stygnie lato. To jest ta piosenka, którą Kuba i Kuba wyśpiewali sobie i wygrali tego oto bursztynowego słowika, więc teraz tę piosenkę wam oczywiście zagram. Jeden z hitów tego stygnącego powoli lata. A jeżeli chcecie zobaczyć, co jeszcze działo się w Sopocie, to dużo relacji cały czas znajdziecie na Instagramie Radia SK2.
3: SK2.

0: wypijmy za błędy. Kawę co najwyżej o poranku, albo herbatę, zależy co kto woli. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, czyli program co sobotni. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie, jeżeli właśnie włączyliście radio. Jeśli chodzi o błąd, to niektórzy absolutnie mówią, że to jest błąd, że w kontynuacji kultowego dla wielu filmu Nigdy w życiu zabraknie Joasi Jabłczyńskiej. W tym tygodniu rzeczywiście gorąco się zrobiło wokół tego tematu. O tym, że film będzie miał kontynuację, wiemy od jakiegoś czasu. Natomiast okazuje się, że zabraknie w obsadzie Janny Jabłczyńskiej, która przed laty grała córkę filmowej Judyty, czyli Tosię. Tym razem producenci nie zaprosili jej na plan, no i wielu fanów tego kultowego filmu już teraz zapowiada bojkot produkcji, no bo jak to bez prawdziwej Tosi? No i mówią krótko ci fani, zresztą ja się też do nich zaliczam, że nigdy w życiu nie spodziewali się, że ten film jeszcze przed premierą wywoła takie rozczarowanie.
1: SK2 Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Mamy włamanie.
4: Co?
3: Słońce włamało się do salonu.
4: Och, nie!
3: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
4: O, i zaciemnienie.
3: I dyskrecja.
4: Byłeś taki odważny i męski.
3: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
6: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to. Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. ZielonaTerapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
7: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Ta piosenka też przepięknie wybrzmiała w tym tygodniu w Operze Leśnej w Sopocie. To Zalia oczywiście, która pojawiła się na Top of the Top Sopot Festiwalu dwukrotnie, bo zaśpiewała w poniedziałek swoje solowe piosenki, a w czwartek wystąpiła u boku samej królowej Maryli Rodowicz, z którą zaśpiewała kultową Małgośkę. Tylko kochaj mnie. To ostatni z hitów, które zagrałem wam przed godziną 10, ale po newsach wracamy do najlepszych polskich hitów i pojawi się m.in. Mrozu. Jego Nie ma miejsca jak domu.
1: SK2. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: zakupów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
12: I po reklamie.
13: Na zegarach 10:00 zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nie wykorzystywałem wpływów. Tak przed wejściem do sądu mówił Radosław Pisiewicz, a sąd zdecydował dziś o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u.
14: Straciłem 200 tysięcy euro, zapłaciłem za zegarek. Co, do czego muszę przyznać?
13: Przekonuje Pisiewicz, który nie przyznaje się do płatnej protekcji w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Teraz ostrzeżenie dla kierowców przed sytuacją na A1 między węzłami Brzezina a Łódź Wschód. Zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i tworzy się tam spory korek. A trwa akcja Czyste Tatry Eko Małopolska. Wolontariusze dziś rano wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Z każdym rokiem znajdujemy ich jednak coraz mniej, opowiada snowboardzista Mateusz Ligocki, ambasador akcji.
15: Żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
13: A na Górnej Równi Krupowej znajdziecie miasteczko edukacyjne, a w nim sporo atrakcji i nagród.
16: Kolejne news za godzinę, chociaż ja w tej godzinie też będę miał dla was trochę ciekawostek w radiu śniadaniowym. Między innymi powiem o pierogach, które podbijają świat. Będzie też coś dla fanów nocy i dni, ale że mamy sezon na maliny, to najpierw zagram malinowego króla od Urszuli. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Debiutancki album Kasi Kowalskiej, z którego pochodzi hit Jak Rzecz, wrócił w tym tygodniu na oficjalną listę sprzedaży płyt w naszym kraju, a to za sprawą premiery reedycji na winylu, ponieważ płyta Gemini skończyła ostatnio 30 lat i taką to oto niespodziankę dla fanów Kasia Kowalska i jej ekipa przygotowali. Jak Rzecz już za nami, za kilka chwil Krzysztof Zalewski, potem będę miał dla was Baj Mi, tegoroczny hymn męskiego grania, czyli hit pod tytułem Nareszcie, ale wcześniej przenosimy się na ulice Tarnowa, które przygotowują się do zagrania w filmie. Będą tłem dla nowych Nocy i Dni, które mają pojawić się na jednej z platform streamingowych w niedalekiej przyszłości. Nasza reporterka Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji tej słynnej powieści, postanowiła zapytać włodarzy miasta, ale też mieszkańców, jak się mają z tym, że niebawem ekipy filmowe pojawią się w Tarnowie.
1: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
2: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
1: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
3: Super, niech się rozwija Tarnów.
4: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: To wspaniała wiadomość. Niech Tarnów się rozwija jak najwięcej.
4: Może się w jakiś sposób też Tarnów troszeczkę wyróżni?
1: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, chciałaby pani spróbować sił?
5: No może bym chciała.
4: W sumie czemu nie? Chętnie.
5: No jakby była taka możliwość, to czemu nie?
6: To może być ciekawa opcja dla mieszkańców, którzy chcą się pokazać w telewizji.
0: Ekipa filmowa kręcąca Noce i Dnie ma pojawić się w Tarnowie we wrześniu i spędzić tam ponad miesiąc. Także trzymam kciuki za wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby statystować w tym filmie i no, być może rozpocząć jakąś swoją karierę filmową. A my przez całe Noce i Dnie gramy wam najlepsze polskie hity. Teraz kolejny dowód na to. Annuszka od Krzyśka Zalewskiego.
7: Best

0: Jak się okazuje, wszystko jest możliwe, nawet wideo w radiu. I to jeszcze za nią wyszkoni. Soft w Radiu SK2 wam zagrałem. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym już za chwilę Smolasty. Ten pan miał w tym tygodniu urodziny, konkretnie przedwczoraj, ale nie o imprezę urodzinową go pytam. Zapytałem go o wesela. Czy zagrał kiedyś koncert na weselu?
1: Dostaję czasami wiadomość taką typu, ile bierzesz za wesele? No to sorry, nie. Ale jak dostaję długą wiadomość od pary, która mnie słucha, na przykład której historia jest związana na przykład z tym, że zaręczyli się przy moim piosence i no, ja w to wierzę, jeśli taka wiadomość jest długa, bo ktoś się namęczył, żeby to napisać i czuć szczerość czasami z tych DM-ów. Więc jeśli dostaję taką wiadomość, a to tak się zdarzyło raz albo dwa, to wpadliśmy i zrobiliśmy fajną robotę, szczerze od serducha, nie tylko żeby, kurczę, zgarnąć pieniążki, tylko po prostu wpadliśmy. Cieszę się, że mogłem dokładać cegiełkę dwukrotnie do czyjegoś szczęścia jakby weselnego.
0: Smolasty ma nawet na koncie takie piosenki, które może i nawet na pierwszy taniec by się nadawały, choćby Herbatę z imbirem, czyli bardzo romantyczną, miłosną balladę. Ale przy sobocie o poranku zagram wam hit, który jest jak takie muzyczne espresso i to nam na pewno się teraz bardziej przyda. Duże oczy już teraz na antenie Radia SK2. A Smolastego pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
2: SK2.

Tego pana możecie znać m.in. z hitu Jeszcze będzie pięknie. To nowość od BRO, Wychowany w Polsce. A kto wychowany w Polsce, ten doskonale zna smak pierogów, chociaż znam takich, którzy za pierogami nie przepadają, no ale nikt nie jest idealny przecież. W Radiu SK2 teraz o pierogach, które zdobywają świat, tylko że nie da się ich zjeść, bo chodzi o solniczki w kształcie pierogów.

0: które zostały przygotowane przez jedną z firm ceramicznych z Bolesławia. No i okazało się, że stały się hitem nie tylko w Polsce, ale też w Argentynie, w Hiszpanii czy nawet w Bahrajnie. Stamtąd też bardzo dużo zamówień. I jak mówi właścicielka firmy i pomysłodawczyni tych solniczek, Ewa Walczak, nie spodziewała się takiego szału na pierogi z ceramiki.
1: No nie ukrywam, że wielkie zaskoczenie. No i teraz mamy problem, bo stały się bardzo popularne, a jesteśmy niewielką firmą i ciężko sprostać oczekiwaniom. Cieszę się, że mogłam się przysłużyć swoją twórczością do tego, żeby promować i Polskę, i nasze wyroby.
0: Zresztą zainteresowaniem na świecie cieszą się nie tylko solniczki w kształcie pierogów, ale też inny asortyment pierogowy.
1: Zrobiliśmy półmisek w kształcie pieroga, właśnie te pierożki jako solniczki, jako podstawki pod sztućce, jako magnesy, nawet jako zawieszki na choinkę, takie bombki.
0: Po raz kolejny się okazuje, że pierogi to nasz polski towar eksportowy. Nieważne z jakim farszem, czy z serem, czy z ziemniakami i cebulą, czy z kapustą i grzybami, czy z jakimś mięsem. No a w przypadku akurat tej firmy, jak się okazuje, to są pierogi z hajsem.
2: SK2 Reklama. Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
8: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta. Cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
7: 100 krotka.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa! Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Testosteron od Kai tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Może z dedykacją dla tych, którzy w drodze na sobotnie zakupy. Spokojnie, jeżeli dzisiaj ich nie zrobicie, to jeszcze macie szansę jutro, bo jutro niedziela handlowa, więc można sobie te zakupy rozłożyć. Niedziela handlowa tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, więc można będzie dokupić jakieś brakujące zeszyty czy piórniki. Ja co prawda już dzisiaj takich potrzeb nie mam, ale cały czas kocham kupować artykuły piśmiennicze i sklep papierniczy jest dla mnie jak cukiernia. Jestem trochę takim freakiem notesów, zeszytów i tak dalej. Nie są mi do końca wszystkie potrzebne, ale jakby ktoś chciał, żebym pomógł wybrać, to ja pierwszy na takie zakupy akurat. Do szkoły też zajrzymy po godzinie 11, sprawdzimy gotowość przed pierwszym dzwonkiem, ale wcześniej zagramy kilka najlepszych polskich hitów. Między innymi pojawi się co nieco Dawida Podsiadły czy zespołu Demono.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów, kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
4: Stokrotka.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Let's go. Back to school w Mediamarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
13: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Centrum Narzędziowe Unimed zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimed Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
1: Jest 11, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś mogą usłyszeć zarzuty, a chodzi o kolejne osoby zatrzymane po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Trzy z nich namierzono na Słowacji.
19: Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
1: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Wcześniej służby namierzyły też 19-latka, który jest podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu. Przypomnę, do brutalnego pobicia kibica Hutnika Kraków doszło ponad tydzień temu. 12 dzieci w szpitalu, do masowego zatrucia doszło w Świnoujściu. To w wyniku pomyłki w czasie turnusu rehabilitacyjnego. Podczas zabiegu inhalacji pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Dzieci trafiły do szpitala, są w dobrym stanie. Iga Świątek ósma wśród najlepiej zarabiających tenisistów. Jak wyliczył magazyn Forbes, w ostatnim roku Polka zarobiła 20,5 miliona dolarów. Zestawienie otwiera Włoch Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów, z czego 35 milionów zarobił poza kortem.
0: Zajrzałem przed chwilą na Messenger Radia SK2, tam wiadomość od Beaty, która napisała, że ma jakiś taki powolny rozruch w tę sobotę. No więc trzeba zagrać wam coś na rozbudzenie, no bo już minuta po 11. Hi-Fi Superstar na dobry początek tej godziny radia śniadaniowego. Tu Michał Hanczak, witajcie!

0: Kamień jak samic, czyli jeden z hitów zespołu Demono na antenie Radia SK2 w to sobotnie przedpołudnie i ostatnią sobotę wakacji. No niestety, trzeba będzie wrócić do szkoły w najbliższy wtorek. My teraz z mikrofonem sprawdzamy, czy szkoły są na to gotowe. Zajrzeliśmy do podstawówki numer 103 w Warszawie. Tam z dyrektorką Danutą Kozakiewicz rozmawiał reporter Radia SK2 Krzysiek Płowecki.
1: Pani dyrektor, jak wyglądają przygotowania do nowego roku szkolnego?
2: Mnóstwo remontów, prac porządkowych. Jednocześnie przygotowujemy się już na bieżąco, spotkania z nauczycielami. Spotkać się musimy w ramach Rady Pedagogicznej, spotkać się muszą zespoły przedmiotowe. Wakacje to jest czas wolny dla dzieci, czas rozrywki, odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Absolutnie nie dla kadry zarządzającej oświatą.
0: Wiadomo, że większość uczniów pewnie nie jest zbyt zadowolona z tego, że za chwilę ten pierwszy dzwonek i trzeba będzie wrócić do szkoły, ale myślę, że w zupełnie innej sytuacji są rodzice, którzy akurat początek roku szkolnego traktują czasami jak błogosławieństwo.
3: SK2.
0: Daj mi znać. To jest nowość na antenie Radia SK2, a przy mikrofonach Przona i Nita.

0: Kocham cię, kochanie moje, ja poleżę, a sprzątanie dzisiaj twoje. No tak być może w niektórych domach niektórzy śpiewają swoim partnerom czy partnerkom. Manam w Radiu SK2 w oryginalnej wersji Kocham cię, kochanie moje. Oczywiście gramy tu najlepsze polskie hity i te kultowe, i te najnowsze. Bracia Kacperczyk wczoraj wydali kawałek wespół zespół z Mrozem. Graliśmy oczywiście już na antenie Radia SK2 premierowo tę piosenkę, ale dokładnie dziś mija rok od premiery innej współpracy braci z Darią Zawiało. Dokładnie rok temu usłyszeliśmy po raz pierwszy piosenkę, która stała się potem jednym z hitów jesieni, Gdzie trafia miłość, gdy umiera. Za chwilę sobie przypomnimy tę piosenkę, ale też historia powstania tego kawałka jest ciekawa, bo on powstał naprawdę bardzo szybko.
1: Tutaj przyjechała Daria i to dopisaliśmy naprawdę razem w 4 godziny z takim jeszcze uśmiechem i z radością.
2: Bardzo nas to zaskoczyło, bo w ogóle się nie spodziewaliśmy tego. Ja przyjechałam do chłopaków, mieliśmy robić zupełnie inny numer i oni właśnie mówią: słuchaj, ale ostatnio byliśmy w Sopocie i na szybko skleciliśmy coś takiego, może to, i puścili mi to i jakby poczuliśmy taki vibe i tak nas to zainspirowało, że napisaliśmy całą piosenkę razem z tekstem, z nagranymi wokalami, ze wszystkim w 4 godziny, więc no to chyba jakiś rekord.
1: To wyleciało z nas.
2: Wyleciało.
1: Tam było po prostu zapisane.
0: Tak. Czasami tak jest, że artyści miesiącami męczą się nad tekstem czy muzyką do jakiejś piosenki, a czasami są to tak zwane złote strzały. No i tak było właśnie w przypadku piosenki, którą znamy od dokładnie roku. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow. Już teraz w Radiu SK2.

0: pięknie zaśpiewał w tym tygodniu w Sopocie, pięknie też teraz na antenie Radia SK2, to oczywiście Oskar Cyms w naszym radiu śniadaniowym. Po krótkiej przerwie jeden z hitów zespołu ONA, przypomnimy, to będą Koła Czasu, a wokalistka tej grupy, Agnieszka Chylińska, też była w Sopocie, ale teraz już dalej ruszyła w Polskę z koncertami w ten weekend. Konkretnie jutro będziecie mogli usłyszeć ją na żywo w Mielcu na Podkarpaciu. Tam kolejny koncert z cyklu SK Music Tour. Tak naprawdę to już dzisiaj można wpadać spokojnie do Mielca, ponieważ tam już dzisiaj wystąpi Michał Szczygieł. Będzie też Grupson, czyli hit na szczycie między innymi. A jutro rzeczywiście wśród artystów Agnieszka Chylińska. To nie jedyny przystanek, jeśli chodzi o trasę SK Music Tour, bo w ten weekend jesteśmy też w Starachowicach. Tu dzisiaj między innymi Fukaj, a jutro Bryska, Tilaw i Skolim. Wszędzie wstęp wolny i dla każdego coś muzycznego się na pewno znajdzie.
1: SK2. Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie czterech z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natreskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
12: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria

0: Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
6: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
7: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Ponownie wróciłem do lat 90. sięgając po jeden z pierwszych hitów zespołu Warius Max, wtedy jeszcze z Anitą Lipnicką. To Tokio na antenie Radia SK2, tuż przed godziną 12. Za chwilę newsy, a później zagram m.in. hit, który cieszył się popularnością w Sopocie, ale nie w Operze Leśnej, tylko na Placu Zdrojowym, gdzie powstała nasza radiowa strefa, bo oczywiście Radia SK2 w Sopocie przy okazji festiwalu nie zabrakło. No i tam, w tej strefie, we wtorek odbyło się karaoke. Każdy mógł zaśpiewać i właśnie jedna z naszych słuchaczek fantastycznie śpiewała piosenkę Bajmu Ta sama chwila. Z myślą o tej słuchaczce i z pozdrowieniami dla niej i dla wszystkich, którzy odważyli się wtedy wystąpić w naszym karaoke. Będę grał ten hit za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
5: MediaMarkt.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
14: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
0: 12. Czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Alerty przed nimi wydano w północno-wschodniej Polsce. Od Pomorza przez Warmię, Mazury, Mazowsze, po Podlasie i Lubelszczyznę prognozowane są
15: burze z gradem, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz suma opadów do 30 litrów na metr kwadratowy.
0: Mówiła Dorota Pacocha, dyżurny synoptyki MGW. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Można już sprawdzić, czy wasze dane wyciekły. To w związku z cyberatakiem na firmę MyDoctor.
1: Na stronie bezpiecznedane.gov.pl można dowiedzieć się, czy dany PESEL znalazł się wśród danych 19 milionów Polaków, które zostały wykradzione. A dziś sporo grania w piłkarskiej ekstraklasie za kwadrans, początek meczu w Radomiu, gdzie Radomiak podejmie Krakowie. Później Motor zagra z Piastem, Wisła w krakowskich derbach zmierzy się z Wieczystą, a wieczorem Zagłębie podejmie Pogonię.
0: Może i wakacje się kończą, może lato też już wchodzi w swoją ostatnią fazę, ale są takie hity, które zawsze to lato będą nam przypominać. To albo ubiegłoroczne, bo akurat zagram wam teraz hit sprzed roku, ale który ma taką letnią energię. Za daleko to Mrozu i Vito Bambino na dobry początek tej godziny Radia Śniadaniowego, bo ten program wciąż trwa. Tu Michał Hanczak, dzień dobry.

0: może nie udało mu się zgarnąć bursztynowego słowika, ale występ w Operze Leśnej to jest naprawdę duża rzecz i Jeremi Sikorski bardzo za tę możliwość też w mediach społecznościowych chociażby dziękował. Jeremi Sikorski, hit Wracam, za nami na antenie Radia SK2, za nami też jego koncert nad Wisłą w Warszawie, ale Jeremi Sikorski zapowiedział ostatnio trasę koncertową, więc będzie można usłyszeć go na żywo w kilku polskich miastach jesienią. Na koniec listopada wystąpi ponownie w Warszawie, tym razem w klubie, będzie to Klub Niebo, a później w grudniu ruszy jeszcze do Gdańska, do Krakowa i do Katowic. No i mam nadzieję, że może do tego czasu doczekamy się całego albumu Jeremiego Sikorskiego. Będę go podpytywał. A bilety na te koncerty oczywiście trafiły już do sprzedaży. O wszystkim, co fajnego dzieje się w polskiej muzyce, mówimy na antenie Radia SK2, no ale przede wszystkim gramy najlepsze polskie hity. Przed nami Sobel, przed nami Perfekt, ale teraz już Sasza Strunin. To nic, kiedy płyną łzy.
1: Best.

Radio SK 2, tu Michał Hanczak. Bardzo się cieszę, że spędzacie ze mną to sobotnie już po południe, bo już przecież po 12. Z najlepszymi polskimi hitami to Sanach i jej ITP i TD. Można oczywiście cały czas głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej 20. Nowe notowanie na sk2.pl, tam też możecie głosować. No a listę gramy wam w każdy piątek po 18. Już teraz w imieniu Łukasza Zduńczyka was zapraszam. A ta artystka, no przez lata dostarczała na listy hitów mnóstwo piosenek, czy to z zespołem Hej, czy solo. Kaśka Nosowska, o niej oczywiście mowa, to jest artystka na piątkę, a nawet na dwie, bo jutro skończy 55 lat. W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć ją w Sopocie podczas festiwalu, a już niebawem ruszy w jubileuszową trasę koncertową, bo przypada 30 lat jej solowej kariery i z tej okazji nie dość, że wydaje nowe piosenki, to jeszcze do tego rusza z koncertami. Szczegóły oczywiście w jej mediach społecznościowych, a ja teraz zagram wam taki hit zespołu Hej, który moim zdaniem idealnie nadaje się na sobotnie wczesne popołudnie. To Cisza, ja i czas, prosto z albumu Sick. A Kaśce Nosowskiej życzymy oczywiście 100 lat. SK2.

0: będą ćwiczyć.
1: Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Ciekawe, czy jutro uda się ten rekord pobić. Ta próba zacznie się o godzinie 10 w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku. Trzymam kciuki nie tylko za tych, którzy jutro będą próbowali swoich sił w jodze, ale też za tych, którzy mieli ciężki tydzień, żeby udało im się w ten weekend stać się oazą spokoju, kwiatem lotosu na tafli jeziora.
2: SK2. Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
14: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
18: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
19: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
20: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
25: I po reklamie.

0: Mango, czyli nowy hit Sylwii Grzeszczak. Mamy go w Radiu SK2 i gramy oczywiście. Akurat to ostatnia piosenka ode mnie dzisiaj, bo za chwilę 13, więc koniec mojego dyżuru, a stery przejmie Antonina Van Dessel. Ona dalej z wami w to sobotnie popołudnie. Ja pędzę, dużo się dzieje. Ja na przykład dzisiaj na warszawskich Bielanach, gdzie koncert Sydneya Polaka i przyjaciół. Wstęp wolny jak coś, ale na pewno w waszej okolicy też są fajne koncerty albo inne wydarzenia, na które warto rzucić okiem, no bo warto też korzystać z tych ostatnich dni wakacji. W nowym roku szkolnym oczywiście znowu się słyszymy po godzinie 9 w sobotę. Michał Hanczak, do usłyszenia. Cześć!
1: SK2. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
14: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
1: Dokładnie 13 na zegarach, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 27 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku pod Kijowem. Ponad 40 zostało rannych. Celem uderzenia był magazyn z amunicją, ale uszkodzone zostały też dziesiątki domów. A w całej Polsce dziś krajowy trening reagowania. W punktach treningowych mieszkańcy nauczą się, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach.
18: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały.
1: Wyjaśnia starosta Nowosądecki Tadeusz Zaręba. Udział w treningach jest bezpłatny i otwarty dla każdego. Około 1000 osób wyruszyło rano na szlaki, mają worki w ramach akcji Czyste Tatry. Eko Małopolska zbierają odpadki, mówi pomysłodawca wydarzenia Rafał Sonik.
19: Zupełnie inna jakość turystyki jest wtedy, kiedy jesteśmy w czystym, niż wtedy, kiedy jesteśmy na śmietniku, a tak kiedyś tutaj było.
1: A tegoroczna edycja zakończy się koncertami. Na scenie pojawi się m.in. Sarah James.
20: No i powiedz mi, co z tym latem? Gdzie ta pogoda?
1: Lato ma przerwę.
20: Tak?
1: Ale podobno jeszcze wróci.
20: Właśnie słyszałam, że wiesz, że jutro ma wrócić?
1: O, proszę.
20: Także my dzisiaj w pracy, jutro nie, więc będziemy korzystać. Drodzy Państwo, to też dla Was. Dzisiaj sobota, więc sprzątamy domy, a jutro wszyscy wypoczywamy. Antonina Van Dessel, sobota, zaczynamy. Dzień dobry.

0: To był Dawid Podsiadło i piosenka idealna na sobotnie porządki, na błysk. A ja tak patrzę sobie w kalendarz, bo wiecie, jak ktoś pracuje i nie ma jeszcze dzieci, to kalendarz trochę go nie dotyczy, ten wakacyjny. Ale przypominam, że już tylko dosłownie kilka dni, nie będę mówiła ile, i oficjalnie wakacje przychodzą do archiwum. I koniec późnego wstawania, spontanicznych wyjazdów, no i tego cudownego uczucia, że poniedziałek, no właściwie nie znaczy nic. Ale spokojnie, no bo właśnie mamy jeszcze tę chwilkę, mamy jeszcze ten weekend, więc korzystajcie z dzisiejszej pogody lub niepogody, ale jutro ma być słońce, więc też korzystajcie. Łapcie ostatnie wakacyjne momenty i przede wszystkim nie sprawdzajcie, ile zostało do tego września. Jeszcze szczęśliwi czasu nie liczą. Po co sobie psuć humor? My na razie, w każdym razie, zostajemy w wakacyjnym klimacie w SC2 i za moment polecimy klasykiem idealnym na te wakacje jeszcze. Ich troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham.
1: SK2
2: Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?

Ale to była piosenka Warius Manx i Kasia Stankiewicz i tytuł Kot bez ogona. A mówię dlaczego tak ale, no bo jakiś czas temu byłam bardzo ciekawa, co oznacza Warius Manx. A że człowiek trochę łaciny się uczył, ale nie był w tym wybitny, to coś tam w głowie świtało. No więc słuchajcie, Warius Manx oznacza kot bez ogona. No i dlatego mówię, że taki zbieg okoliczności, Warius Manx i tytuł piosenki Kot bez ogona. Ale nie, żeby temu kotu coś się stało, tylko to jest po prostu taka rasa kota, którego cechą charakterystyczną jest właśnie to, że nie posiada ogona. No i taka zagadka. Warius Manx, kot bez ogona. Zapamiętajcie sobie taką ciekawostkę. A już teraz piękna nowość od Oskara Cymsa, Bez końca. Posłuchajmy w SK2. SK2.

0: Demonom moje miasto nocą. W Radiu SK2 ja mam teraz bardzo ważne pozdrowienia. Słuchajcie, córka Amelia pozdrawia mamę Anetę. Podobno jadą teraz autem i słuchają Radia SK2, więc mamo Aneto, Radio SK2 pozdrawia cię serdecznie. Amelia, ciebie też pozdrawiamy. No i zaraz dla was, dziewczyny, w Radiu SK2 Sanach i Marcepan. Także słuchajcie uważnie.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: I po reklamie.

0: I takim właśnie muzycznym duecikiem zbliżamy się do godziny 14 w Radiu SK2. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. Po godzinie 14 na start Michał Szczygieł, Gibbs i Goy For Money i Kasia Wilk. Także jak słyszycie, będzie się działo, dlatego warto w sobotę zostać z nami. Więc co? No co? Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Mamy włamanie.
11: Co?
10: Słońce włamało się do salonu.
11: Och, nie!
10: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
11: O, i zaciemnienie.
10: I dyskrecja.
11: Byłeś taki odważny i męski.
10: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. 3 osoby, które zostały zatrzymane na Słowacji, czekają na ekstradycję do Polski. To w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Wcześniej w Polsce policja zatrzymała 19-latka, który miał brać udział w tym ataku. O czym więcej, Karolina Suder.
19: Zatrzymanego 19-latka doprowadzono do prokuratury i postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani trzej mężczyźni przez słowackich funkcjonariuszy są w wieku od 16 do 20 lat.
18: A do ataku, po którym zmarł 36-latek, doszło w ubiegłym tygodniu. Kierowcy spory korek na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłem Skierniewice a węzłem Wiskitki zderzyły się 3 samochody. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy, a korek ma ponad 4 kilometry. A to ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN. Jak wyliczyli analitycy, ceny paliw mogą wzrosnąć o od 70 do 90 groszy na litrze.
0: Czy ty wiesz, że wakacje się kończą?
18: No podobno, ale nie mogę w to uwierzyć za bardzo.
0: A jeszcze szczęśliwi czasu nie liczą, więc jesteśmy w wakacyjnym moodzie. Co ty na to? Jeszcze nie myślimy o wrześniu.
18: Dobra.
0: No i tego się trzymamy. To był Marcin Procki, ja nazywam się Antonina Wandesel. Mówię wam dzień dobry w sobotę. I tak jak powiedziałam, nie myślmy jeszcze o końcu wakacji. No bo co? Będziemy grać dobrze, więc łatwo zapomnieć. Michał Szczygieł nic tu po mnie na początek. Więc łatwiej będzie wam.

Dusty Love i Book z przepięknymi solówkami gitarowymi, naprawdę przepięknymi. No a dzisiaj jest sobota, imieniny kota, czyli dla wielu taki dzień, kiedy sprzątamy, robimy wielkie pranie, no i nadrabiamy takie domowe zaległości. No i walczymy z suszarką, która jest rozstawiona w połowie mieszkania. Na pewno wiele osób to zna. Nie da się przejść, bo suszarka zajmuje całe przejście, no ale stoi i suszy pranie. No i podobno czytałam, że klasyczna suszarka na pranie powoli odchodzi do lamusa, no bo coraz częściej zastępuje ją suszarka bębnowa. No, tylko tę suszarkę trzeba kupić i trzeba ją mieć. Wrzucacie, zamykacie i gotowe. No brzmi to pięknie. Tylko szkoda, że jeszcze nikt nie wymyślił sprzętu, który nie dość, że wysuszy, upierze, no to jeszcze by poprasował to pranie. No, wtedy pomyślimy. SK2. A teraz Daria Zawiałow i jej numer Punk Fu w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się do 1982 roku i to był taki czas, kiedy magnetofony no były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji, no w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? To jest taka wakacyjna piosenka, to jest historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i takich wspomnień, które no po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto choć raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki no po prostu nie da się zapomnieć. Posłuchajmy razem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To była gorąca letnia nowość, tegoroczna, męskie granie orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, numer Tańcze. Ja uwielbiam ten numer, u mnie swego czasu, no w zapętleniu, znam na pamięć, co ja będę wam się oszukiwać. No i dzisiaj trochę o wakacjach, o tym, że te wakacje się kończą.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
13: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
14: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
21: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2 Lady Punk i Sztuka Latania. Po godzinie 15 oczywiście polecą najlepsze polskie hity, to Wam gwarantuję. I na start Kasia Kowalska, Obywatel GC i Kwiat Jabłoni. Ale oprócz tego powiem Wam o polskiej wieży Eiffla. Także koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera Ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. ZielonaTerapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
0: Na zegarach punktualnie godzina 15 i wszyscy od rana narzekaliśmy na pogodę, że pada, że jest nieładnie, że tak pochmurno. I wyjrzałam za okno i powiem Wam, że chmury poszły sobie precz, jest słoneczko, także ostatnia wakacyjna sobota robi się piękna. Mam nadzieję, że w całej Polsce. Tego wszystkim życzę i korzystajcie. Antonina van Dessel, dzień dobry. No i co? Radio SK2, najlepsze polskie hity, będzie Wam grało w tej godzinie. Będzie super, gwarantuję.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

później ci opowiem od wyjątkowego duetu, no i będą plotki, dlatego że Dawid Kwiatkowski i Margaret, których przed chwilą usłyszeliśmy, spędzili razem noc w hotelowym pokoju, jak czytam w nagłówkach gazet. Ale spokojnie, bo doczytałam, żadnego skandalu. To historia o przyjaźni, która trwa już od 13 lat. I po występie w Sopocie Dawid zdradził, że o 3 nad ranem Margaret mogła po prostu położyć głowę na jego ramieniu. Czyli proszę Państwa, wielkie gwiazdy, wielki festiwal, a po wszystkim nocne rozmowy jak u najlepszych znajomych. Tylko ciekawe, czy zdążyli na śniadanie? SK2

To był Pszona i jego numer Zły. Miałam mówić o polskiej wieży Eiffla, no to będzie. Rybnik ma swoją wieżę Eiffla. Więc no, słuchajcie, nic dziwnego, że niektórzy mówią o nim Mały Paryż. Tylko najlepsze w tym wszystkim jest to, że Rybnik może Paryż przebić swoją powierzchnią. Rybnik zajmuje około 148 km kwadratowych, a Paryż tylko około 105. Czyli wychodzi na to, że Mały Paryż jest pod tym względem o jakieś 40% większy od tego prawdziwego. No i proszę, Francuzi mogą być zaskoczeni i mogą nam pozazdrościć. SK2. A teraz nowość. Wiktoria Kidej, Księga Żywiołów.

0: Perfekt, ale w koło jest wesoło i za moment może być wesoło, bo mam dla Was malutki eksperyment, tylko uprzedzam, może być troszeczkę dziwnie. Badacze poprosili ludzi, żeby przez 10 minut patrzyli sobie prosto w oczy przy słabym świetle. No i co się stało? Twarze zaczęły się zmieniać, niektórzy widzieli zniekształcenia, a nawet mieli takie efekty przypominające halucynacje. Czyli jeżeli ktoś mówi, patrz mi prosto w oczy, no to może lepiej patrzeć, tylko może nie przez całe 10 minut, co?
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Mamy włamanie.
10: Co?
9: Słońce włamało się do salonu.
10: Och, nie!
9: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
10: O, i zaciemnienie.
9: I dyskrecja.
10: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Z

0: 7 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 16. To było Męskie Granie Orkiestra 2021 i Ciebie też bardzo. Po 16 mocne trio na start. Bryska, Mrozu i później Patty. Ale oprócz tego zdradzę Wam sekret na długą wieczność, bo profesor Harvardu odkrył, jakie 8 produktów powinno się jeść, żeby żyć w zdrowiu i w szczęściu i być długowiecznym. Także zostańcie z nami, no bo po 16 będziemy czarować.
1: Reklama.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
0: Godzina 16 w sobotnie popołudnie to idealny moment, żeby posłuchać najlepszej polskiej muzyki, którą gwarantuje Wam Radio SK2. Ostatnia sobota sierpnia, ostatnia sobota wakacji i hity, hity, przy których o wszystkim zapomnicie. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu SK2, a ja mam scenariusz dla tych, którzy chcieliby zatrzymać czas przynajmniej na troszkę. Ekspert z Harvardu wskazuje 8 produktów, które mogą wspierać zdrowie i długowieczność. Słuchajcie teraz uważnie. Po pierwsze oliwa z oliwek, po drugie tłuste ryby, po trzecie borówki i ogólnie owoce jagodowe, czwarte zielona herbata, piąte orzechy każdego rodzaju, szóste jogurt i kefir, siódme warzywa, ale w szczególności brokuły, no i ósme, co może być wielkim zaskoczeniem, czarna kawa. Czyli wychodzi na to, że recepta na długowieczność jest całkiem smaczna i w sumie dosyć prosta, bo wszystkie te produkty, albo większość z nich, mamy w domu. Najgorzej tylko, że czasu nadal nie da się zatrzymać nawet drugą kawą, niestety.

0: Wehikuł czasu.
1: Teraz lecimy do roku 1985 i to właśnie wtedy świat poznał pierwszą wersję systemu Windows. Wydaje się mega odległe, co? Naukowcy odnaleźli wrak legendarnego Titanica, a w Polsce wszyscy żyli serialem Niewolnica Izaura. Nasi himalaiści zdobywali kolejne ośmiotysięczniki, no i taki właśnie był 1985 rok. Pełen przełomów, wielkich wydarzeń, no i niezapomnianych przebojów oczywiście, no bo po to się tutaj spotkaliśmy, żeby posłuchać najlepszej muzyki. I są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć raz i od razu wracają wspomnienia. Do nich należy Papierowy Księżyc Haliny Frąckowiak. To jest taki ponadczasowy przebój, który powstał dzięki duetowi wybitnych twórców. Słowa napisał Janusz Kondratowicz, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski. I chociaż piosenka ma taką lekką, wpadającą w ucho melodię, no to tekst opowiada o marzeniach i złudzeniach i o tym, że nie wszystko w życiu jest takie, jak nam się wydaje, niestety. Piosenka po raz pierwszy zabrzmiała w połowie lat 80., no i do dzisiaj pozostaje jednym z największych przebojów w dorobku Haliny Frąckowiak. Więc teraz szybciutko przenieśmy się pod ten Papierowy Księżyc. Chodź na chwilę i powspominajmy.

0: Za nami Top of the Top 100 Pod Festival, czyli jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku, które przez 4 dni zamienia Operę Leśną w centrum polskiej muzyki. I były wielkie gwiazdy, kultowe przeboje, nowe muzyczne odkrycia i oczywiście konkurs o tego wyjątkowego bursztynowego słowika. I w tym roku o nagrodę walczyło 8 numerów, a decyzję podjęli widzowie razem z jury. No i mamy zwycięzcę bursztynowego słowika w tym roku. Zdobyli chłopacy Kuba i Kuba za numer Stygnie Lato, czyli idealnie, no bo lato rzeczywiście powoli stygnie, ale muzyka najwyraźniej jeszcze długo będzie gorąca. Na pewno PSC 2.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na

0: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Shevenburevi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
7: I po reklamie.

0: Depres i numer Bojo Cię Kocham na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Po godzinie 17 na start Ewa Farna, Maryla Rodowicz i Dawid Podsiadło. Jak sami słyszycie, będzie różnorodnie i będzie się działo, bo my nie zwalniamy tempa, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Mamy włamanie.
10: Co?
9: Słońce włamało się do salonu.
10: Och, nie!
9: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
10: O, i zaciemnienie.
9: I dyskrecja.
10: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
12: Centrum Narzędziowe Unimed zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimed Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
1: I po reklamie.
0: Godzina 17 i rozpoczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego popołudniowego spotkania. Antonina Wandesyl, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, które są dobre na wszystko. I chociaż zaczynamy od piosenki Ewy Farnej, Ewakuacja, to gwarantuję, że ja się jeszcze stąd nie ewakuuję i trochę z wami pobędę i pogram najlepsze polskie hity. No to co, zaczynamy.

0: Pamiętaj mnie.
1: To była Sarsa i numer Czy będziemy się pamiętać? Sarsa ostatnio wpadła do naszego studia razem z Emo i promowała ich najnowszy duecik Zostań. Przepiękny numer i nawet walczyli tym numerem w Sopocie na Top of the Top Sopot Festival obrócz tego nowego słowika. Co prawda nie udało się, ale numer jest bajeczny, a wyglądali przepięknie. Sarsa niczym panna młoda w pięknej koronkowej sukience. Polecam zajrzeć na nasze media społecznościowe. Tam wszystko oczywiście zobaczycie. Ale mam dla Was jeszcze info z pierwszej ręki. Sarsa dzisiaj występuje w podwarszawskich Markach i będzie śpiewała na Dniach Miasta. I z tego co wiem, wstęp jest bezpłatny, więc jeżeli nie macie planów na wieczór, warto skorzystać. SK2. A już teraz u nas inna pani, która bardzo dobrze śpiewa, również Paula od dziś w Radiu SK2. No to posłuchajmy.

Oscar Sims i co noc. Jeżeli chodzi o pogodę, no to ona w ten weekend funduje nam taki pakiet totalnie dwa w jednym. No bo dzisiaj miejscami od rana burze, ulewy, nawet grad, ale spokojnie, no bo jutro ma być znacznie lepiej i trochę miejscami już teraz to się zmieniło, nawet wyszło słońce, czyli no... Słuchajcie, dzisiaj klimat, gdzie jest moja peleryna przeciwdeszczowa, a jutro wracamy do, gdzie jest mój krem z SPF-em. No i jak na ostatni weekend wakacji przystało, pogoda postanowiła dać nam jeszcze jeden zestaw atrakcji. I to taki podwójny, więc no korzystajmy. SK2. A teraz piękna nowość od Zali, Tylko mnie kochaj. Posłuchajmy, bo to jest naprawdę piękny numer.

0: Hej, elektryczne gitary i numer dzieci. No, a ja mam dla was takie info, słuchajcie. Maryla Rodowicz ma garderobę, której no pozazdrościłaby niejedna galeria mody. I przez lata nazbierało się tam tyle scenicznych kreacji, że po prostu Maryli Rodowicz w jej 70-metrowym mieszkaniu zaczyna brakować miejsca. No i teraz pojawił się pomysł, żeby te wszystkie kolorowe, szalone i absolutnie marylowe stroje pokazać na wystawie. I powiem wam, że naprawdę to byłaby wystawa, na której trudno byłoby zdecydować się, co oglądać, czy sukienki, czy buty, czy pióra, czy po prostu wszystko naraz. Ja jestem na tak i chętnie na taką wystawę bym poszła. A ciekawa jestem, co wy o tym myślicie. Za moment u nas Muniek i jego Pola, posłuchajmy. SK2.
1: Reklama. Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia, przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
8: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
10: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. ZielonaTerapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
11: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 18, a to była Ania Dąbrowska i jej porady na zdrady. Koniecznie zostańcie z nami po 18, bo na start no dobra playlista się szykuje. Igo Mrozu i Vito Bambino, Sanach, Demono. No naprawdę dużo dobrego na sobotni wieczór. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się. Dobrego ostatniego wakacyjnego weekendu. Pa!
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
12: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
20: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
9: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy.

0: Akurat Ewa Koc, Lortofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
7: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
8: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szeven Burebi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamy włamanie.
0: Co?
1: Słońce włamało się do salonu.
0: Och nie!
1: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
0: O, i zaciemnienie.
1: I dyskrecja.
0: Byłeś taki odważny i męski.
1: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
2: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
0: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK2 Rzeszów.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać